0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
1: Już będzie kontynuowana?
0: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać. I to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawo i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
1: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu, jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
1: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
0: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu,

0: do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład. Więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowany ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
1: Chociaż wiatry czasami u nas.
0: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce, do tego, żeby on się odbył, i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
1: Skateparki, nie? To skate takie parki, tak. Ulubione miejsce.
0: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
1: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
3: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
3: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
4: Audycja rozrywkowa.
5: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
5: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem wiedzy.
6: Nie, nie boję się niczego.
5: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony. Może być?
6: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
5: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
6: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra i spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży, to jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
5: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
6: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
5: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
6: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
5: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
6: Odpowiedź numer C.
5: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
6: Molo w Brzeźnie.
5: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
6: Dokładnie, tak, od jednego molo do drugiego.
5: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku, miało 100 metrów długości, w latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
6: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
5: złota,
6: zielona.
5: Czy zielony.
6: No. No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
5: No może podpowiem, że z niemieckiego grüne. Się
6: no
5: nazywała.
6: Zielona.
5: Tak, brama
6: dobrze,
5: zielona.
6: Nie golden.
5: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
6: Tym nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
5: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
6: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
5: No nie, no Targ Węglowy z rybami...
6: Ale rybny się wydawał za prosty.
5: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny. Po prostu targ rybny.
6: To było tak
5: proszę
6: prosto.
5: Się wybrać koniecznie.
6: Dobrze.
5: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
6: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie, nie kojarzę do końca.
5: No to znowu na logikę, no bo poświęcone historii już, ruchu tak. Solidarność.
6: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
5: A dlaczego nie ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
6: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę mu.
5: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
6: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
4: Audycja rozrywkowa.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
8: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. A Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej lokalnej biblioteki, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy, i myślę, że z powodzeniem, urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na stogach. Która to dzielnica jest od centrum, no troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sieńskiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam nie stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profesjonalne. profilaktyczne. Poza tym jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa.
7: Czyli dzieje się.
8: To się dzieje, tak.
7: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci, młodzież, prawda?
8: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem, mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych. Gry, sieć, co tam nie jeszcze, młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
7: Sąsiedzkie posiadówy.
8: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam organizatorów, trudno, wolę mówić jedną i drugą nazwę niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co. Można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
7: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
8: Zapraszamy.
7: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
8: I biblioteki również.
7: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
2: Ciekawe Trójmiasto. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
3: Witam bardzo radośnie.
7: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie, dlaczego dzień, a nie dni radości?
3: Dzień radości, dlatego że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
7: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
3: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień, ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną i jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
7: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
3: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
7: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
3: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
7: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi
3: niestety
7: o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
3: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie dzień radości i ten dzień radości będzie inny. będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
7: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach. I okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
3: Tak.
7: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
3: Tak.
7: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
3: Tak.
7: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
3: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No, mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
7: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
7: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewicka, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
9: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
7: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
9: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
7: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
9: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności i tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
7: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
9: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
10: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
7: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
9: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przykładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
7: Przy czym na dole... Takie ogólne usprawnianie też, tak?
10: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod, też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
7: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
10: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl. 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
14: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
15: Witam serdecznie.
14: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas temu.
15: Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
14: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam Ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień, ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
15: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
14: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
15: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery, troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
14: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
15: dokładnie,
14: prawda?
15: Dokładnie tak.
14: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie może podeszły tak poradnikowo i chciałabym teraz przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
16: Audycja poradnicza.
15: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło, bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne, więc no na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła ciebie za rączkę, tak? Postawiłabym cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morze było cieplejsze, więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie, pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię jak, w jaki sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy jak oddychać w tym zimie.
14: No to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi za rączkę?
15: Zazwyczaj tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy, z automatu przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. I zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
14: To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa nad
15: oczywiście,
14: tobą,
15: to
14: jeśli
15: jest,
14: się po raz pierwszy
15: jest,
14: decydujesz.
15: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
14: Czuwa.
15: Czuwa tak i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
14: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
15: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2-3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
4: Audycja poradnicza.
14: I wychodzimy z tej wody.
15: I co? Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
14: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
15: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim poncho jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
14: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma, rozumiem, tak, albo tak, dresy. Tak. Albo...
15: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu założeniem, luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którym nie będziemy po prostu walczyć.
14: Szybko założymy
15: tak, dokładnie,
14: siebie.
15: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
14: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
15: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
14: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
15: Absolutnie
14: do tej
15: nie.
14: Wody.
15: Absolutnie nie, bo tak naprawdę, jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
14: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
15: Ja również.
14: A oswajała nas zimnym Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
15: Dziękuję serdecznie.
10: Audycja poradnicza.
14: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Tydzień w Trójmieście.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 km nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
11: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem 1:08:47 pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chważni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
17: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
11: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
10: Tydzień w Trójmieście.
11: 55 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
18: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku do 17 września tych podań było blisko 800.
11: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. danymi do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
19: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
11: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To młody samiec pantki rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z Gdańskiego Zoo.
20: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
11: Pantka ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
13: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
14: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów.
13: Co jest grane w Trójmieście?
14: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami, witam bardzo serdecznie.
21: Dzień dobry.
14: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat, przynajmniej od czterech.
21: Nawet sześciu.
14: Nawet więcej, właśnie.
21: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak, tak rzeczywiście jest. Od sześciu lat pełniłam, czy przez ostatnich sześć lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu. Jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie czteroletnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no, jakby, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie dwa sezony.
14: To ja gratuluję pani.
21: Bardzo dziękuję.
14: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
21: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu do początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa, natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować, natomiast no musimy i no bardzo chcemy i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje, za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych, dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
14: No tak, bo budynek z zewnątrz bardzo
21: piękny.
14: Okazały, piękny, pięknie oświetlony, zawsze na każde święta, prawda? Ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga przeorganizowania.
21: Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i to o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. naprawdę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu, dokumentacji projektowej, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
14: Nie do poznania. To jaki macie państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
21: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl, na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny

0: co jest oczywiste, urządzeń scenicznych. Czyli my nie mamy w zasadzie ani oczywiście tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy, jest, no, musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle uruchomić. Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No jest, mamy zabawę dużą. Jak na przykład największym wyzwaniem dla naszej obsługi widza jest, jak usadzić w ciągu 10 minut 300 osób na widowni w ten sposób, żeby już się domyśleć, która grupa jest naprawdę niższa, a która wyższa, i one naprawdę to robią. W sensie jakby z kartką patrzą, aha, to Biedronki z przodu, a jednak żyrafy z tyłu.
1: Tręczyni tak. Mistrza, nie?
0: Więc my rzeczywiście jesteśmy mistrzami w tym, natomiast no nie jest to wygodne. No już nie mówię o jakichś takich rzeczach, które już w ogóle w dzisiejszym świecie nikt by nawet nie pomyślał, że nie mamy podstawowej klimatyzacji na przykład. Że wentylacja jest też mocno kłopotliwa, więc no naprawdę wszystko.
1: No tak, XXI wiek, tak. Już by się chciało, prawda? Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał.
0: Ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni no, musi być coraz bardziej dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa.
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty.

0: 3,99 za sztukę przy zakupie trzech. Ręcznik papierowy, ale dobry. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
12: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym to programie jak zwykle przypominamy nasze najciekawsze spotkania z największymi artystami lat 80. i 90. Za moment zespół, którego sukces przed laty, jak się przekonacie, zaskoczył nawet samych członków tego zespołu.
11: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
12: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
13: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
12: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no, będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
14: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
13: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu, w tej działalności lombardowej naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
14: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
12: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
14: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
12: O matko, a to tego nie wiedziałem.
14: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
12: I tyle.
14: Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
12: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
13: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
12: Aha.
13: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
12: Aha, ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno, legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
14: Tak, dokładnie tak.
13: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
14: Musiała się ewakuować,
13: ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
12: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta Artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przepąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
14: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami, a on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość i przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
13: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
12: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
14: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
12: No właśnie.
14: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
13: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sama, przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest i jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
14: Z nadzieją.
13: Za dużo.
14: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
12: No to trzymam za te kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
11: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
12: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
14: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
13: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić, żebyście
14: kupili nam zmywarkę, prali, żeby był naprawdę spokój z tym.
13: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
14: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
13: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
3: Od ćwierć wieku.
13: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
3: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
14: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
3: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
13: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów. Wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
3: będzie,
13: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
3: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy 8, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
14: długo by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
13: telefonów
14: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
3: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem Artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
14: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna. Jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
13: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
3: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
13: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
14: Ja miałem malucha, ale przywoziłem pustaki i cement.
13: No, Krzysiu budował dom całe lata 80., więc
14: gwiazda rock'n'rolla
13: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
14: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
13: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
14: Nie skupialiśmy się na tym.
13: Chcieliśmy, żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. I być może dzięki temu ona jest tak ciekawa.
14: Wiemy i czujemy to, że było to istotne dla tych muzyków, bo z niektórymi z nich jesteśmy w kontakcie i piszą do nas...
13: I proszą, żebyśmy wysłali im tego artbooka na przykład.
14: Za ocean są prośby,
13: do Kanady,
14: żeby przysłać i tak dalej.
13: Do Kanady, do Stanów.
14: I czujemy, że im bardzo zależy na tym. Dwa, piszą też o tym, że świetnie, że to zrobiliśmy, super, że takie utwory, fajnie, że mówimy o tym, że są oni wszyscy zaznaczeni, że pamiętaliśmy o tym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo no nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy tutaj nie zamieścili tej całej listy, plejady osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu ponad 40-letnim Lombardu, to byłoby to niesprawiedliwe. Sprawiedliwe. Tym bardziej, że po drodze jeszcze są przecież realizatorzy dźwięku i osoby, które też pomagały przy wielu innych aspektach.
13: Ale też związanych dziennikarze muzyczni. Myśmy sobie uświadamiamy sobie to każdego dnia bez was, bez dziennikarzy muzycznych, którzy chcą wracać do tych piosenek, którzy chcą je pokazywać światu. Też tego zespołu by nie było, wiesz.
12: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Reklama.
13: 3 dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
14: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
15: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
14: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
16: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
14: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, buty.

0: To branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy!

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie wasz w 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, minęła godzina 9, czas na sprawdzone wiadomości.
10: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
11: Daleka droga do tego.
10: Nawet wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnica jest.
13: Tak jest, jest dużo, tak?
12: Dużo jest dużo.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
16: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
10: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
11: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
10: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie, trzeci są są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. Radio Złote Przeboje. No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia. Te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też. Ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro.

0: Kurczakowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.

The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją. A w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy. Czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Dużo
1: dobrego. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 m2 bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z

0: bo teraz do show drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla w Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł, u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: Reklama.
9: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
10: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
11: Zostaw Polki i Polaków!
10: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
12: Nie da się nie widzieć.
10: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
12: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
10: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
11: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
10: Przypomnę, że prezydent, choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
13: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
10: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Lorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości Lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem, także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita.

0: Cent taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
17: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nazywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak, tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 728 809 117. Więcej na skuptezeusz.pl.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Reklama.
20: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje. Ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Jedź, wiedź, wdrapujący się na słup pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
14: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
15: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
16: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
15: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
17: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
15: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
14: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
18: A nie Wokulski, jest pan Ham.
19: Radio Złote Przeboje.
14: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie. Że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które tu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na lalkę jeszcze powróci.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
17: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa. Nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali. Czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
18: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Radio Złote Przeboje. Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski. Na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
13: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
12: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
11: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik, żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda. O. To ja, Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
7: No rzadko. To jest tak, mogę cię od razu zacząć od anegdoty.
11: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Aha. Zresztą aha, mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jak bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
0: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS gram całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gastorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde, tak, blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, że sobie nie mam w ogóle abstrakcję, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy, nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Gra!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: to promocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Bykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bykoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 20.
0: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii. Za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw. Nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
12: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
11: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
13: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
14: No pewnie, że jest lepiej.
11: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
15: Dzień.
11: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16 rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
11: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
14: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
15: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
14: Seriale, filmy, teatry, mów. Serial. Możesz się już
15: film,
14: troszkę pochwalić.
15: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie
2: i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to, to jest duży super projekt.
2: I na przykład akurat serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed trasą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no 2-3 lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat,
2: tak,
1: nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać 2 self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Domsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
16: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagrałam jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rosati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.

0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Mogliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
1: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
4: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
1: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
5: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
1: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie. Takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
7: 42.
0: Dobra, tak bym cię przed 40.
7: No ale mówisz. Mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
0: No właśnie, widzisz.
7: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weronika Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc

0: jesteś poukładana, zorganizowana.
1: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcona, mówi, ach, you're being Italian right now.
2: Naprawdę, tak mówi.
1: Tak.
0: Co to jest za wspaniały charakter?
1: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
0: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabet, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, Masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumi babcia. Ale a babcia na to rozumi, rozumi.
3: Cudowne, rozumi, rozumi.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Nie mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość na niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati.
1: Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDM, ciąg dalszy nastąpi, jak tak. Znowu wpadniesz tutaj.
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że ci tak ja wspaniale też. Idzie, Weronika Rosati. No i co?
2: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
5: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny Paliw Niżej.
15: Ponad złotówka różnicy jest.
16: To jest dużo, tak?
15: Dużo jest, jest dużo.
17: Chyba widzę różnicę.
18: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
14: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
19: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
14: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. w australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale trzy dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
13: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Prawie 4 minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu, no i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje, a my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, cnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Heaven.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś m.in. butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne 2 fragmenty już pomiędzy 16 a 17.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki. Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu. Złote przeboje, a do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności. U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii. Za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra. Murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
10: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
9: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
9: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowo już za nami w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17, będziecie mogli i chwycić za telefon, zadzwonić pod 224-430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: impossible. A teraz w RTV Eurá GD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie. Złote od złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową Złote Przeboje.

Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 zł z wygranej w konkursie złote od złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 zł do zgadnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, tora, tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama. Spinderella cut it.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złota Przeboje. Dave Stewart i Kendall Four. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na trzy części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund i po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek, to teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni i odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje. Finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk.
0: A?
1: I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
7: 15 zł.
2: Lepiej.
7: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
2: Z kuponami?
7: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów, to na Kujawach. Marcin Krzamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
14: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca Rzeszów Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskim. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad 1,5 godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut. No, ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnny'ego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: 27 lat temu pojawił się ten singiel i od razu wzbił się na szczytach list przebojów na całym świecie. Blondie i Maria w radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Cytując klasyk, z klasyka, nadeszła wielkopomna chwila, czyli zaczynamy finał naszej zabawy kawałek po kawałku. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Mateusz, który jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam pięknie.
0: Wiem, że ty jesteś bardzo zapracowany, nawet w sobotnie popołudnie, bo jesteś kierowcą taksówki.
2: Tak, zgadza się, wożę ludzi z punktu A do punktu B, a czasem nawet do punktu C.
0: I z głośników płyną Złote Przeboje.
2: Tylko i wyłącznie.
0: Bardzo nam jest miło. Mateuszu, drogi, skoro finał naszej zabawy, to jeśli pozwolisz, to jeszcze zagramy ten trzeci, ostatni, długi fragment w naszej zabawie, kawałek po kawałku. Tych kawałków w sumie są trzy. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, no i ten ostatni, który pojawił się przed godziną 17, ma 6 sekund, no i musimy go posłuchać raz jeszcze. No i właśnie po tym trzecim kawałku z prawidłową odpowiedzią zadzwonił do nas Mateusz. Mateuszu, to co to za piosenka i kto ją śpiewa?
2: Jest to piękny utwór braci Bee Gees, nazywa się More Than a Woman.
0: Mateuszu, nie może być inaczej. Oczywiście, że to jest ten kawałek, który dzisiaj poukładałeś, z tych trzech elementów złożyłeś w jedną całość. No i udało się.
2: Bardzo mnie to cieszy.
0: Nas również bardzo cieszy, że mogę ci z wielką przyjemnością wręczyć te dwa fajne nasze gadżety, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek. Czego ci życzyć? Chyba mnóstwo klientów do północy, co?
2: Tak, i ja bym chciał, korzystając z okazji, tak. Jeżeli ten utwór poleci, ja taką mam nadzieję, to zadedykować go mojej prywatnej Modern Woman, mojej Oleńce, która wczoraj świętowała urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie, bo ty jesteś More Than a Woman.
0: To gramy szczególnie dla Oleńki i dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Mateuszu, trzymaj się, pozdrawiamy cię gorąco.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 728 809 117. Więcej na skuptezeusz.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: w Radiu Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodale dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od później podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
4: Coś jest.
3: Pierwszą
4: tak patrzę.
3: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
4: Roxanne.
3: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
4: Trochę filmowa nawet.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
11: Godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem ze sterami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś się trwa program Czas Gwiazd o Stingu i zespole The Police i niebawem dowiecie się, jak Stingowi szło w aktorstwie.

0: Sting jako solowy muzyk, czy też razem z zespołem The Police? To jest dopiero filozoficzne pytanie podczas dzisiejszego sobotniego wieczoru. Na pewno Sting solowo wydał całą masę przebojów, chociażby Englishman in New York, czy też Shape of My Heart oraz Fields of Gold. Wrócił też do swoich jazzowych fascynacji, angażując świetnych muzyków sesyjnych, eksperymentował z reggae, muzyką etno, klasyką i bardziej wyrafinowanym popem. Tomek Organek.
1: Ja mam olbrzymi szacunek do Stinga i można się śmiać ze Stinga, bo wiem, że tam ludzie się podśmiewują, że Sting to już wszystko zagra, ale to jest bardzo zdolny człowiek z olbrzymią samodyscypliną, który mając na koncie olbrzymi sukces z The Police, ja zawsze podziwiam coś takiego. Podobnie ma Dave Grohl, który wydobył się z Nirwany, z zespołu legendy i stworzył drugi zespół, może nie legendy, ale coś bardzo dużego. I w przypadku Stinga tak samo jest, że skończyła się kariera The Police i wielu mogłoby popaść w ogóle, wiesz, w zapomnienie i w jakieś tam próżnie i bardzo często się tak dzieje. Bo ponieważ po tak olbrzymim sukcesie to przytłacza i trudno później jakby pozbierać się i zacząć coś od zera. A Sting to zaczął i kontynuuje przez tyle lat wspaniałą karierę. Ja miałem nawet okazję go widzieć na żywo na takiej sali w Toruniu na Jordankach, bo przyjechał tam z pewnej okazji. Co mnie w ogóle zaszokowało, że w Toruniu mogę zobaczyć Stinga. Był w świetnej formie, zespół świetnie grał, te piosenki są naprawdę bardzo dobre ciągle. Nie wiem, ja go bardzo szanuję, naprawdę.
0: Z czasem stał się również muzykiem mocno zaangażowanym społecznie. Wspierał między innymi Amnesty International, angażował się w kwestie ochrony środowiska i praw człowieka, ale jego twórczość nie ograniczała się tylko do muzyki popularnej. Pisał także muzykę do filmów, występował jako aktor, zresztą do tego jeszcze będziemy wracać teraz. Sting, Desert Rose.

0: gwiazd.
1: Jak już wiemy, Sting to człowiek o wielu talentach, no bo wspierał ochronę lasów deszczowych, też prawa człowieka, ale zagrał również w kilku filmach, między innymi w Dune'ie Davida Lyncha. JJ, zespołu Big Cyc.
2: No tak, no to jako aktor też fajnie wypadał. Ja pamiętam taki z Bossem Hoskinsem, był taki film, coś z poniedziałku, nie lubię poniedziałku chyba, czy coś takiego. I on tam grał szefa klubu muzycznego, także aktorsko też mu nic nie brakuje.
1: A film dokładnie nazywał się Burzliwy Poniedziałek i faktycznie wciela się tam Finlaya, właściciela niewielkiego klubu jazzowego. Ale Sting na swoim koncie ma także muzykę do filmu. Myślę, że ten numer na pewno kojarzycie.

Cytując klasyka, było nas trzech, w każdym z nich inna krew, ale też ogromny talent, bo kawałek All for Love Sting nagrał razem z Rodem Stewartem oraz Bryanem Adamsem. Panowie w ten sposób promowali film Trzej Muszkieterowie z 1993 roku.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: gwiazd.
1: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
2: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam If You Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne. To w ogóle nie przypomina Police. To, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej. Taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no. Nie wypada po prostu, no.
1: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
3: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
1: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
11: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
12: Tak, bardzo nam miło. Dzień dobry, dziękuję
11: to
12: bardzo.
11: Już tak. Dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
12: To prawda, jak jest pasja, to
11: idzie.
12: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
11: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
12: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania i w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
11: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
12: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają, skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. i naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście. Ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
11: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
12: To prawda. W zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo. I te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać, i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samopołudnie, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze, i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki, i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia, i jest to pewnego rodzaju podróż.
11: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
12: Wydaje mi się, że nieustająco tak, i zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc Bóg jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować, i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza. A spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie trochę tego, że nie były to polskie cmentarze, te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki, i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni, i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która, jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
11: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy, i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła? Od czego najlepiej zacząć? Co zrobić?
6: Audycja poradnicza.
12: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego, czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku, ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy Leśnej, które jest dostępne na Spotify'u i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko i można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach chodząc po parku. Jest to takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć i potem schodząc ze wzgórz Morenowych możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp i tutaj jeżeli i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
7: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
12: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska. I z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
7: Na pewno wrócimy do tego tematu.
12: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
7: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan Pew został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
14: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
13: Pracy przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
15: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
13: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
16: Tydzień w Trójmieście.
13: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
17: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
13: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema, Fischera i fragmencie zwrocie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta.
18: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym, skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
13: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
7: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
10: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry.
7: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
19: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpraca, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, Fundacja Audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
7: A lubicie jesień?
19: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązana z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
11: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
19: tak,
11: ciekawa
19: Miasto
11: seria.
19: Pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o Górnym Tarasie, o Młodym Mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
11: Dźwięki Północy, ten festiwal.
19: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
11: Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś
19: tak,
11: taki.
19: Nordic Focus Festival.
11: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
19: Tak,
11: myślę sobie.
19: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
11: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
19: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
10: Co jest grane w Trójmieście?
11: Pani Joanna Borowik.
19: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc tak. To całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO, i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
11: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne.
19: To jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją o stronę IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym, co w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone na polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
11: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
19: Warsztatów aktorskich, czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
11: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na

0: w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
2: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
0: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
0: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat, natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie, no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
0: A zupełnie. No bo,
1: odważna.
0: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
0: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
0: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt, natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
0: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast

0: muszę przyznać, że najbardziej odnajdywałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, i a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
0: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
0: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
0: Tak jest, nie? Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
0: Tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Już jest dużo?
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Żabę jako potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
0: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego w ogóle, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
1: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
0: Dokładnie, tak.
1: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawa. Jak to jest w praktyce z swoich obserwacji?
0: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
1: Matko, no właśnie.
0: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
1: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
0: Tak jest.
1: Fantastyczny
0: tak
1: sposób.
0: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
0: Dokładnie.
1: Krótkim pod wodą.
0: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
0: Tak jest. To i, tak... I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
0: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
1: Też. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
0: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
0: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzony razem.
0: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
1: Zapraszam Państwa oczywiście na Quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno: czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
3: Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy i proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo
4: dawna? Już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się podwójnie, więc zostałam.
3: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
4: Tak, dokładnie tak.
3: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
4: Z historii były bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takim czasie.
3: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak, jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową, wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
4: No powiem szczerze, że właśnie dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
3: Tak.
4: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte. Tutaj
3: jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
4: Mam nadzieję.
3: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
4: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
3: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
4: Prawda.
3: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
4: Żeby nie zapeszać.
3: Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
4: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
3: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
4: Naprawdę?
3: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści katedrę oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
4: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź raczej będzie chyba prawidłową.
3: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się Gdański Park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy Park Oruński, Park Oliwski, czy Park Regana?
4: To zdecydowanie Oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
3: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród, założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie! No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
4: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
3: Tak, to słychać, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali, także gratuluję pani Agnieszko.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego
3: Oczywiście.
4: Miasta.
3: Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę, znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
4: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
3: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko, dziękuję za udział w quizie.
4: Bardzo.
3: Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
1: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
5: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku i myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszym mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
1: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
6: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometr Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
1: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
7: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby i za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
8: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
1: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.